0: Der Störmelder auf Radio Störfunk mit Lisa und Rosa.
1: Sto lat, sora. No, wiem, że nie dawałem znaków. Żyję, wszystko gra tam. Warszawa czy Kraków? Dużo pracy, wiesz, ciągle kurwa milion rzeczy. Piękna młodość, jasne, tylko kiedy się nią cieszyć? O, Warszawa mnie pożarła na chwilę za kulisami. Zjadłem trochę narkotyków, dalej nie umiem jeść pałeczkami. Taka ze mnie łajza. Byłbym łajzą w drogiej furze, ale dalej nie mam prawka. Ty dalej przeżywasz tamto, jęczysz, że pieprzyć świat. Masz prawo być durniem, żyjesz pierwszy raz. Pomyśl, jak wrócisz na chatę, czy nie czas ten moc już spalić. Jak trawę january. Dobra, już kończę pierdolić, zuchu. Jak coś 100 dni do matury, właśnie wleciało na YouTube. Ale weź już proszę, pobierz te Spotify nareszcie. Masz misję na czas, jak mnie tutaj nie będzie.

0: Twoje miejsce nie świadczy o tym, kim jesteś. Zostawiam wspomnienia, udostępniam przestrzeń, zanim zaczniesz gadać, że matura nie jest ci potrzebna, weź ją zdaj chociaż dla mamy, młody. Później szukaj szczęścia. Z dramatu robi śmiechy, mówią, muszę rację przyznać. Chodzę z uśmiechem na pokład, słucham złamanego skrzydła. Białas jest najlepszy w Polsce, może spalę z nim przed lotem, bonio. Spierdalam, jolo. Zniknę ci, zacząć od zera gdzieś, kusi. Ale zostawiam tu ludzi, do których muszę wrócić. Będą mówili dobrze? Spoko. Jak niedobrze? Kłamią.
1: Cisza. Ile ja